0: Radio Alex. Dziś wtorek to 30 dzień czerwca, na zegarach 6, pierwsza o poranku wiadomości, czas rozpocząć.
1: Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień. Gorący, nie oszukujmy się, bo w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni. Sprawdzamy teraz, jaka sytuacja jest w naszym pięknym kraju. Gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. Najwięcej stopni na termometrach w tej chwili w Rzeszowie ponad 24, a najbardziej rzeźko w Resku. Tradycyjnie zresztą na zachodnim Pomorzu. Tam 15,4 stopnia Celsjusza. U nas też troszeczkę mniej gorąca noc była, ale też nie jeszcze nie jest to, na co czekamy. Jak wspominałem, temperatura dzisiaj w ciągu dnia przekroczy 30 stopni. Lokalnie także mogą pojawiać się burze, a także opady deszczu. Bądźcie ostrożni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Witajcie w kolejnym wakacyjnym dniu. Już wtorek, 30 dzień czerwca. Kończy się powoli ten piękny miesiąc, a my zaczynamy wtorkowe poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Rozrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Wygląda na to, że to ostatnia kartka z napisem czerwiec. Tak jest, 30 dzień tego miesiąca właśnie się pojawił. Dziś wtorek, wtoreczek w Toruniu, przypomnę. Słońce wstało dzisiaj 18 minut po godzinie 4, czyli już minutę później niż wczoraj, a zacznie zachodzić punktualnie o 21. Dzień ma trwać 16 godzin i 42 minuty. To są jeszcze te najdłuższe dni w roku, ale już powoli zaczyna go nam ubywać, niestety. Na liście solenizantów są dzisiaj Lucyna, Emilia, Władysława, także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona i Teobald. Od nas oczywiście o poranku tradycyjne najlepsze życzenia. Święta nietypowe, dzień asteroid dzisiaj mamy, jest święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. O proszę, dawno nie widziałem, przyznam szczerze. Muszę się uważniej chyba na łące rozglądać.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu początek dnia dość pogodny, potem wzrost zachmurzenia, już pojawią się opady deszczu, będzie także front burzowy, który momentami mocno będzie nam dokuczał, ostrzegają już teraz synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Nowym Targu 31, a w Zakopanem 29. No może niewielka różnica, ale zawsze to nie trójka z przodu. Jutro jeszcze będzie gorąco, od czwartku czeka nas ochłodzenie. Ochłodzenie w sensie takim, że temperatura będzie około 20 stopni, no tak więc spokojnie.
1: Radio Alex.

0: i panie i panowie, dzieje się na mundialu. Au Wiedersehen. Niemcy niestety po karnych przegrali z Paragwajem. Brazylia 2-1, ale też szału nie było. A on już pojawił się w Chicago. Założył koszulkę. Zrobił sobie fotki. Ciekawe, czy już ma jakieś stałe mieszkanie. No pracę stałą już ma. Choć podobno jeszcze papiery utknęły gdzieś w urzędach. Wiecie, jak to jest z tą pracą w Stanach. Tą legalną. Oczywiście. Mam nadzieję, że pan Robert na czarno pracować nie będzie musiał.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a my wciąż jesteśmy w szoku po tym, co stało się na Wimbledonie. Trzymamy kciuki za zdrowie Maji Chwalińskiej. Rzeczywiście pechowy to był krok. Zabrakło, no właściwie niewiele do tego, żeby przejść do kolejnej rundy, a potem już było tylko gorzej. Droga pani Maju, zdrówka życzymy, zresztą wam wszystkim o poranku, bo wiemy, że po takiej dość ciepłej nocy ciężko się wstaje, tym bardziej, że pogoda też wieczorem spłatała nam potężnego figla. O prognozach pogody oczywiście po wiadomościach, zbliżamy się do godziny 7:00, za chwilę kolejna ich porcja.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Konie wracają na drogę do Morskiego Oka, ale w ograniczonym zakresie. W części z kraju i ze świata gorączka mundialowa trwa. Rzutami karnymi zakończyło się spotkanie Maroko-Holandia. Maroko wyrzuca z turnieju Holandię. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Dziś wtorek to 30 dzień czerwca, na zegarach godzina 7:00, a ja zapraszam was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Po 2 dniach przerwy wozy konne wracają na trasę do Morskiego Oka, ale będą kursowały z ograniczeniami. Jak informują przewoźnicy, dzisiaj każda para koni wyjedzie na szlak tylko raz w ciągu dnia. Ma to ograniczyć wysiłek zwierząt i zapewnić im więcej czasu na odpoczynek oraz regenerację. Decyzję o wznowieniu kursów podjęto po lekkim ochłodzeniu i ustabilizowaniu pogody w Tatrach. Przewoźnicy podkreślają jednak, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a w przypadku powrotu upałów lub gwałtownego załamania pogody, kursy mogą zostać ponownie ograniczone lub wstrzymane.
8: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Wakacje to czas, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi nad jeziorami, rzekami oraz innymi akwenami. Tradycyjnie na wielu kąpieliskach będą czuwały odpowiednie służby. Kto i gdzie będzie dbał o nasze bezpieczeństwo, o tym Joanna Chmiel.
9: W Małopolsce oprócz ratowników WOPR-u będą to już tradycyjnie policyjni wodniacy, funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, a także miejscowi policjanci będą pełnić służbę na wodach rzeki Wisły oraz na jeziorach Czorsztyńskim, Dobczyckim, Mucharskim, Rożnowskim, Klimkowskim i zbiorniku wodnym w Radłowie. Z funkcjonariuszami czuwającymi na poszczególnych zbiornikach można kontaktować się telefonicznie. Jeżeli chodzi o jezioro Czorsztyńskie, to warto zapamiętać ten numer 723-694-983. Równocześnie WOPR oraz policja przypominają o odpowiednim korzystaniu z kąpielisk, stosowaniu się do obowiązujących tam oznaczeń, sprawowaniu właściwej opieki nad dziećmi i, o ile jest to kąpielisko z ratownikami, warto słuchać ich poleceń.
1: A policyjne numery telefonów wodnych posterunków znajdziecie na radioalex.com.pl.
8: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, już jutro zmieni się organizacja ruchu na terenie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. To efekt zakończenia prac związanych z budową parkingu. parkingu. Od godziny 6 będzie obowiązywał odtąd ruch jednokierunkowy. Wjazd na teren szpitala będzie możliwy od strony ulicy Słonecznej, a wyjazd w kierunku ulicy Poniatowskiego. Władze szpitala apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Dzisiaj mija ważny termin dla osób zarabiających na najmie krótkoterminowym. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Mundialowa sensacja. Maroko, kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, po rzutach karnych pokonało Holandię.
10: Cezary Dziwiszek.
11: To nie była taka zwykła seria 11, a raczej seria niefortunnych zdarzeń.
12: Pudłowali niemiłosiernie. W sumie jedni i drudzy, ale jednak bardziej Holendrzy, którzy widać było, że po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. A przecież to Holandia miała awansować, bo prowadziła do doliczonego czasu gry 1-0. Ale to są lwy Atlasu. Walczyły do końca i dopięły swego 1-1. Potem po rzutach karnych zwycięstwo. I to Maroko gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Także zremisowali 1-1 z Paragwajem i przegrali po rzutach karnych. Nie wiem, co powiedzieć. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze, ale to nie wystarczyło. Jeden z szokowanych niemieckich fanów, jak słychać, a ci z Brazylii jednak nie mają powodów do żałoby, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, to wygrali. 2-1.
10: Robert Lewandowski tymczasem oficjalnie rusza na podbój Ameryki.
2: Podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako Global Soccer Icon, ikonę światowego futbolu. Takie właśnie powitanie przez klub, przez najbardziej polskiego z amerykańskich miast. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie, w reprezentacji. No, na tym mundialu nie postrzela, ale teraz strzelać ma w lidze MLS. Prokuratorzy są zadowoleni z efektów przesłuchania świadka i tego, co mogli się dowiedzieć. Tak mówił już po przesłuchaniu Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
10: W ten sposób skwitował wielogodzinne zeznania byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego. To ten lekarz ujawnił nadużycia, do których miało dochodzić w lecznicy.
2: Krzysztof Zasada.
13: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
14: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
13: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu szpitala południowego.
14: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
13: Dopiero później przyjdzie kolejna urzędników nadzorujących ten szpital.
0: Na Podhalu początek dnia dość pogodny, potem wzrost zachmurzenia, już pojawią się opady deszczu, będzie także front burzowy, który momentami mocno będzie nam dokuczał, ostrzegają już teraz synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Nowym Targu 31, a w Zakopanem 29. No może niewielka różnica, ale zawsze to nie trójka z przodu. Jutro jeszcze będzie gorąco, od czwartku czeka nas ochłodzenie. Ochłodzenie w sensie takim, że temperatura będzie około 20 stopni, no tak więc spokojnie. 30 dzień czerwca, ostatni dzień tego pięknego miesiąca. Jakżeż zaakcentował swoją obecność w tym roku. Jak przywita nas lipiec, przekonamy się o tym już jutro. Ja zapraszam o poranku. Marek Moc, dzień dobry.

Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my tradycyjnie o tej porze zaglądamy do horoskopu. Dzisiaj na początek lew. Od rana możesz znaleźć się w centrum wydarzeń, a twoja pewność siebie zrobi dobre wrażenie na otoczeniu. Jeśli pojawi się okazja do pokazania swoich umiejętności, nie wahaj się ani chwili. To może być twój moment. Teraz byk. Nie wszystko musi wydarzyć się od razu, żeby zakończyło się sukcesem. Cierpliwość i opanowanie pomogą ci dziś rozwiązać sprawę, która jeszcze niedawno wydawała się dość skomplikowana.

0: I jeszcze wodnik. Dzień sprzyja nietypowym pomysłom i odważnym decyzjom. Im bardziej otworzysz się na nowe doświadczenie, tym większa szansa, że wydarzy się coś, co pozytywnie cię zaskoczy.
1: Radio Aleks.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Wszyscy wasi podopieczeni wyjechali na wakacje? No pewnie nie. Ale jeśli wyjechali, to pewnie też proszą o kasę. Słuchacz napisał: chciałem wysłać 50 zł kieszonkowego synowi na wakacje. I pytanie do was wszystkich: nie wiecie, gdzie znajduje się paczkomat na 100 butelek? Ha, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Blikiem można, prawda? A propos zbierania opakowań z kaucją, pamiętajcie, że to może być niebezpieczne. Taka sytuacja miała miejsce w minionym tygodniu, gdzie dwóch bardzo młodych ludzi w wieku 7-8 lat poszukiwało takich skarbów, no i mało brakowało, a skończyliby w śmierdziciarce. Tak jest, dobrze, że panowie zauważyli dwóch młodych przedsiębiorców. Pamiętajcie, można dorabiać na wakacje, ale wszystko z głową. Wszystko z głową! Za chwilę u nas informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
4: Przed nami gorący dzień, choć w rejonach górskich temperatura będzie nieco niższa niż na nizinach. W Zakopanem maksymalnie 28 stopni Celsjusza, w Nowym Targu, Szczawnicy i Krościenku termometry pokażą do 31 stopni. W godzinach popołudniowych nad Tatrami i Pieninami zacznie przybywać chmur kłębiastych. Miejscami, zwłaszcza w górach i ich najbliższym sąsiedztwie, możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Podczas burz wiatr może być porywisty.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Temperatura powoli rośnie, no i rośnie już znów do granic niebezpiecznych. Przypominamy, podczas upałów niezbędna jest woda mineralna. Lekarze wspominają, że należy przyjąć 3-4 litry płynów dziennie, a eksperci radzą, żeby wodę pić często i w małych ilościach. Taka ciepła herbatka czy lekka kawka też nie powinna nam zaszkodzić, a wręcz przeciwnie, wtedy, kiedy pijemy ciepłe napoje, organizm nie przeżywa szoku termicznego. No i absolutnie nie sięgamy w te upalne dni po alkohol. Ale można tłumaczyć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
6: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dziś 30 dzień czerwca. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 1894 roku otwarto Tower Bridge w Londynie. No, stoi do dzisiaj. Nieźle się trzyma. A my za chwilę sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Punktualnie o godzinie 8 przyjdzie czas na wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Wypadek samochodowy na Brzezinach. Jedna osoba została ranna. Lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy od jutra obowiązkowo z czujkami dymu i czujnikami tlenku węgla. W drugiej części serwisu akcja służb pod kryptonimem Kryształ na celowniku narkotyki w przesyłkach pocztowych. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com. Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to 30 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku drogowym, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie na Brzezinach. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzasichlu otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego około godziny 17.40. Po przybyciu na miejsce zabezpieczyli teren i udzielili pomocy osobie poszkodowanej. W działaniach uczestniczyli także strażacy z Zakopiańskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policjanci, których zadaniem jest ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Do dzisiaj właściciele wszystkich lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy mieli czas na zamontowanie czujek dymu i czujników tlenku węgla w każdym pomieszczeniu. Strażacy, którzy na co dzień prowadzą kontrolę pensjonatów, hoteli czy kwater prywatnych, od jutra będą zwracali również uwagę na ten niezbędny już element wyposażenia.
8: Praktycznie czas minął. Mowa tutaj o wszystkich przedsiębiorcach, którzy trudnią się najem krótkoterminowym, bez względu w jakiej formie. Czy są to domki, czy są to apartamenty, czy po prostu zwykłe pokoje gościnne w budynku, w którym mieszkają też właściciele. Obowiązek taki dotyczy wszystkich właścicieli tego typu obiektów. My kontrolę w obiektach zamieszkania zbiorowego prowadzimy na bieżąco. W tej chwili po dniu 1 lipca to będzie kolejny element, który będzie przez nas weryfikowany.
1: Montaż czujników dymu jest bardzo prosty. Za ich brak grozi mandat, a w razie wypadku możemy nie otrzymać wypłaty ubezpieczenia, mówił komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem Andrzej Król-Łęgowski.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Na razie upały, ale już w połowie tygodnia może przyjść tak oczekiwane ochłodzenie. Niestety zmiana pogody będzie się wiązała z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.
9: Wtorek początkowo słoneczny i gorący, w Zakopanem nadal 29-30 stopni. Jeszcze cieplej w rejonie Nowego Targu, powyżej 30. No i znów po południu miejscami możliwe burze i lokalnie ulewne opady. Środa jeszcze gorąco, maksymalnie 27-29 stopni na Podhalu. Natomiast zwłaszcza po południu uważajmy na burze i ulewne opady, bo pojawią się one na froncie chłodnym. Potrwają dłużej i będą najsilniejsze w całym nadchodzącym tygodniu. Na czwartek odczujemy to gwałtowne ochłodzenie.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Dwaj obcokrajowcy przebywający w Polsce nielegalnie zatrzymani przez Straż Graniczną. Więcej na ten temat w serwisie o 9:00. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
10: Zaczynamy jednak od informacji tragicznej, którą właśnie dostaliśmy.
11: Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu 2 samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina.
10: Wiem, że ta ulica jest zablokowana. Teraz niespokojna i burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał drzewa i zerwał linie energetyczne. 2 osoby zostały poszkodowane.
11: Były też utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Z najnowszymi informacjami Marcin Buczek.
12: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcę podwieziono do szpitala. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
11: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ.
10: Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
11: Krzysztof Zasadar, jak wyglądała ta akcja służb?
13: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
10: Teraz emocje mundialowe.
11: Jak słyszycie? Niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się na stadionie. A meksykańskim Monterrey Maroko pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
10: Sensacja w Monterrey.
11: A wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie. Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Do 31 stopni na termometrach w Czarnym Dunajcu. W Poroninie i Bukowinie Tatrzańskiej wartości będą podobne, jednak w drugiej części dnia możliwe są tu burze, którym może towarzyszyć przelotny deszcz i chwilami silniejszy wiatr. W Czarnym Dunajcu pogoda pozostanie bardziej stabilna z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura utrzyma się na wysokim poziomie aż do wieczora.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Temperatura rośnie i znajdzie swoją granicę. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie najgorzej. Dzisiaj najgorzej mają pewnie zwierzątka. Motylki, kapustniki też łatwo nie mają. Pamiętajcie, dzisiaj ich święto. Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, Marek Moc. Dzień dobry, witam.

Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwają. Kolejne mecze, to już najważniejsze. A niektórzy, ci, którzy przegrali, muszą wracać do domu. Jak się okazuje, lekko nie jest. Lekko nie ma reprezentacja Urugwaju. Bo co? Przegraliście? To co? To koniec. Nie ma lotu czarterowego. Federacja odwołała im lot. W efekcie kadrowicze nie wrócą do kraju wspólnie. Każdy z piłkarzy musi zorganizować podróż na własną rękę. To zwykłymi komercyjnymi liniami, czasami bardzo tanimi. Część z nich uda się po prostu do klubu, inni odpoczną w ojczyźnie. No, podobno w zespole i sztabie frustracja, a przecież turniej miał być wielkim zwycięstwem tej drużyny. Radio Alex.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Upały wciąż trwają, szczegóły prognozy już za kilka minut. No i coraz więcej relacji, nawet znanych artystów, którzy na przykład podróżują pociągami. Tak zrobił Ralf Kamiński, udał się do Krakowa. O sytuacjach w pociągach wiemy wszystko, ale zaskoczyły go sytuacje na dworcu w samym Krakowie. Nie można było rozmienić nigdzie pieniążków, bo na przykład, żeby przechować bagaż, no to musisz wrzucić monetę. Żadna inna forma płatności, a nikt nie chce rozmienić kasy. Do tego jeszcze taksówkarze też nieźle sobie poczynają pod dworcem w Krakowie. To Ralf nie wiedział. No podobno nie można zamawiać w wielkim mieście nic na aplikację, a panowie taksówkarze pod dworcem tylko gotóweczka. No i na uwagę, że panowie, przecież jest XXI wiek, jeden z kierowców odpowiedział: bo zaraz dostaniesz w pysk. Tak, upały doskierają nam wszystkim, a my też w czasie upałów, kiedy przegrzani jesteśmy, potrafimy bardzo dziwnie się zachowywać.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Po reklamie.
6: 31 stopni pokażą dziś słupki na termometrach w Jabłonce oraz Rabce Zdrój. Przed nami bardzo ciepły, letni dzień. Od rana dominować będzie słońce i pogodna aura, a w ciągu dnia utrzyma się wysoka temperatura. Jedynie miejscami może pojawić się niewielkie zachmurzenie. W Kościelisku temperatura równie wysoka, ale około godziny 15 możliwe są tu przelotne opady deszczu. Wysoka temperatura utrzyma się w całym regionie Podhala do wieczora.
7: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a po podróżowania w czasie upałów, no wiemy, jaka jest sytuacja. No i najbardziej, jak się okazuje, cierpią nasi bracia mięsi. Taką sytuację opisał Jakub Żulczyk, kiedy jechał pociągiem z pieskiem. Nie będę wchodził w szczegóły, w każdym razie niestety nie skończyło się to dla pieska dobrze, taka podróż w rozgrzanym pociągu. Dbajcie o siebie, a dbajcie przede wszystkim o braci mniejszych. Oni czasami nawet się nie poskarżą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
3: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
8: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Lody. Lody dla ochłody. Jakie są wasze ulubione smaki? A jakie teraz królują w sezonie? No trzeba to będzie sprawdzić, co nowego wymyślili specjaliści od lodów. Słyszałem o jednym takim, który jest wicemistrzem świata. Pozdrawiamy pana Tomasza, niezwykłego mistrza, jeśli chodzi o przygotowywanie pysznych lodów. A was wszystkich zapraszamy na kolejną porcję wiadomości, punktualnie o 9:00.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Dwóch obcokrajowców zatrzymanych w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej przebywali w Polsce nielegalnie. Metamorfoza zabytkowego budynku dawnej stacji PKP w Czarnym Dunajcu. W części z kraju i ze świata makabryczny obraz po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania, śpiew, taniec, muzyka, ładrania, dorania. Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabałowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z niecekajcie, ba do domu ludowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek. Joho!
6: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja szkód.

0: 50 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 9, a czas zaprosić Was na kolejną porcję wiadomości.
3: Anna Grudek, zapraszam. W miniony weekend zakopiańscy strażnicy graniczni zatrzymali 2 obcokrajowców, którzy przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie. Obywatel Paragwaju uchylał się od wykonania decyzji zobowiązującej go do powrotu. Został zatrzymany w Nowym Targu. Mężczyzna został doprowadzony do lotniska w Warszawie, skąd odleciał do Rio de Janeiro. Kolejna interwencja funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Zakopanem miała miejsce w Białce Tatrzańskiej, gdzie podczas kontroli legalności pobytu zatrzymano 25-letniego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec figurował w wykazie osób niepożądanych na terytorium Polski w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zakopanem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Komendant placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz orzekł zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw strefy Schengen na 6 miesięcy.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Zabytkowy budynek dawnej stacji PKP w Czarnym Dunajcu przeszedł metamorfozę. Zakończył się remont historycznego obiektu, który po rewitalizacji stał się nowoczesną przestrzenią dla mieszkańców i turystów. W budynku oraz jego otoczeniu powstały m.in. wypożyczalnia i serwis rowerów, punkt informacji turystycznej, strefa odpoczynku oraz mała gastronomia. Nowe miejsce ma służyć przede wszystkim rowerzystom i wpisuje się w rozwój infrastruktury szlaków wokół Tatr. Wartość inwestycji to ponad 5 milionów złotych, z czego część środków, 2 miliony 820 tysięcy złotych, pochodzi z dofinansowania unijnego.
4: Radio Alex poleca.
3: Już w najbliższą niedzielę lato w Chubie, czyli popołudnie pełne muzyki, tradycji i rodzinnej zabawy. Impreza rozpocznie się o godzinie 15. W programie zaplanowano m.in. prezentację książki Chuba – Wieś, z której widać cały świat, występy zespołów regionalnych i wokalistów, a także strażackie wyzwania przygotowane przez OSP Chuba. Na scenie wystąpią m.in. Lucyna Stoch oraz duet z Pienin, finaliści programu Must Be The Music. Na zakończenie koncert zespołu Pozbuju. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych, strażackiej strefy OSP Chuba oraz regionalnych potraw i dań z grilla. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie skutki ulew można ograniczyć, przekonują strażacy i apelują do mieszkańców. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku biją na alarm. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce okazało się wyrokiem śmierci dla tysięcy ryb.
6: Martyna Czerwińska. Martyno, opiszmy problem. Jak wygląda okolica Tamy?
7: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
8: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
9: Jest masakra, jest smród. Szkoda mi tych ryb.
10: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżył.
7: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi Tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby, ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
11: Cmentarzysko ryb. Tutaj ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
7: Czy dało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
6: Dwie osoby ranne w zderzeniu 3 samochodów o poranku w Żywcu.
5: Tam w tej chwili w obu kierunkach zablokowana jest S1, Milówka, Bielsko-Biała.
6: Wyznaczono objazdy przez Sołę oraz miejscowość Browar.
5: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
6: Chodzi o zdjęcie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczącej czerwca 1956 roku. W celu poprawy jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
5: I zapewnia, że zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść.
6: Okej, zamazano napis na koszulce pana stojącego za minister narodowca RP. Ale przypadkiem też zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przerobiono też odznaczenia, więc trochę jednak ingerowa.
1: W Białce Tatrzańskiej i Czarnej Górze dziś do 31 stopni na termometrach. Od rana dominować będzie słońce i pogodna aura, a warunki będą sprzyjać wypoczynkowi i aktywnościom na świeżym powietrzu. W ciągu dnia utrzyma się stabilna pogoda z niewielką ilością chmur i bez opadów w pierwszej części dnia. Od około godziny 17 sytuacja zacznie się zmieniać. Możliwe są burze, które mogą przynieść przelotny deszcz oraz chwilami silniejszy wiatr.
2: 30 dzień czerwca, wtorek, wtoreczek, ostatni dzień tego miesiąca. Jutro już rozpocznie się lipiec i rozpoczną się wakacje na dobre. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących. Przypomnę, mamy dzisiaj między innymi fajne święto. Święto wojsk aeromobilnych. No, to czuwaj.
4: Radio Alex.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na koncertach robi się romantyczna atmosfera. Wiemy, że Dawid Podsiadło wzbudza emocje wśród swoich słuchaczy również. Wiemy, że na wielu koncertach romantyczne okoliczności przyrody skłaniają niektórych do oświadczyn. Tak zrobił starszy brat Wojtka Szczęsnego, Janek, który właśnie podczas koncertu Dawida Podsiadły w Warszawie w miniony weekend oświadczył się swojej ukochanej. Można? Można. Lato sprzyja miłosnym uniesieniom. Nie ma co.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
13: Po reklamie.
14: Synoptycy zapowiadają na dzisiaj małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, niewykluczone, że z gradem. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 29 do 32 stopni, a na szczytach Tatr około 20 stopni Celsjusza. W powiecie nowotarskim wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Kierunek Polski Bałtyk. Tak jest, najgorętszą miejscowością tego sezonu jest mała, niepozorna wioska w zachodniopomorskim. A tam wielki, gigantyczny okręt na brzegu. Nie osiadł na mieliźnie. To po prostu największy hotel w Polsce. No i jak to zwykle bywa przy takich okazjach, cały influencerski świat tego kraju rzucił się w wir wszystkich atrakcji tego miejsca. No i mnóstwo relacji pojawia się. Jedni zadowoleni, inni trochę mniej. No cóż, wiedzieli, gdzie jadą, prawda? A wy macie w planach? Bo przyznam szczerze, ja niekoniecznie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Za chwilę u nas kolejna porcja najważniejszych informacji z regionu, kraju i świata. No, jedyny polski sukces na Wimbledonie wczoraj to zwycięstwo Huberta Hurkacza. No, rzeczywiście pokonał Kaspera Ruda w imponującym meczu. Dzisiaj Iga Świątek, Kamil Majchrzak. Trzymać kciuki będziemy również dzisiaj za naszych. Zapraszam, punktualnie o 10:00 startują, przypomnę, kolejne wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Skutki ulew można ograniczyć, zapewniają strażacy. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, aby uchronić swój dobytek przed zalaniem. W części z kraju i ze świata gorące emocje mundialowe. Z turniejem pożegnały się Niemcy i Holandia. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Po reklamie.
0: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 10:00, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. W tym tygodniu synoptycy ostrzegają przed burzami z nawalnymi opadami deszczu. Największym zagrożeniem są powodzie błyskawiczne, które pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku minut od oberwania chmury i mogą przynieść olbrzymie straty z powodu szybkiego tempa przyrostu wody, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu w Białym Dunajcu. Możemy je sami nieco ograniczyć, przekonują strażacy.
7: Nasz apel, aby posprawdzać wokół swoich domów, posesji, drożność, czy tych takich małych potoków, większych potoczków, czy gdzieś tam nie zalegają jakieś kamienie, gałęzie, bo czasami niewielkie prace pozwolą, żeby ta woda, która w bardzo krótkim czasie szybko się nagromadzi, odpłynęła, nie powodując jakichś zniszczeń na naszej posesji. Ja wiem, że mogą pojawić się głosy, że to przecież nie mój obowiązek.
8: Że to zadanie gminy.
7: Że to zadanie gminy, ale nie możemy być czasami tak krótkowzroczni. Myślę, że korona z głowy nikomu nie spadnie, jak tam sobie tą studzienkę, która jest koło jego domu, troszeczkę przeczyści.
1: Z komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem Andrzejem Królem Łęgowskim rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty archeologiczne Odkrywamy Przeszłość. W lipcu odbędzie się cykl 4 spotkań, podczas których uczestnicy w formie zabawy poznają historię i najważniejsze odkrycia archeologiczne. Warsztaty będą prowadzone w filii numer 1 przy Alei Mikołaja Kopernika 12 w Nowym Targu. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Piszecie wiersze, próbujecie ubrać w słowa emocje, doznania, wydarzenia? To spotkanie jest dla Was. W najbliższy czwartek w zakopiańskiej Astorii, willi literatów, odbędzie się spotkanie poetów.
9: Chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy mają jakąś wrażliwość poetycką i piszą wiersze, a takich to jest naprawdę sporo, żeby ci ludzie mogli przyjść, spotkać się i przeczytać to, co według nich jest warte tego, żeby się dzielić.
1: Mówiła współorganizatorka spotkania Beata Skulska-Pap. Początek poetyckiej biesiady o godzinie 17:00. Niebezpieczny dwutlenek węgla groźny w naszych domach także w trakcie upałów. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
10: Ukraina nie rozumie, że jej postawa w sprawie UPA może jej zaszkodzić. Tak przekonywał Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, wcześniej kierujący ukraińskimi kolejami.
11: Tomasz Terlikowski, Tomku, jak to tłumaczy minister?
12: Postawa Ukraińców, jego zdaniem, którzy niekoniecznie widzą rolę ciągłości w polityce. Dziś ich postawa jest jakaś, a jutro może być zupełnie inna i nie widzą w tym problemu. Brak im też świadomości tego, co się po polskiej stronie już wydarzyło.
13: Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało, jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami.
12: Minister aktywów państwowych podkreślił, że niekoniecznie działa na nich także groźba zablokowania ich wejścia do Unii Europejskiej.
13: Toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
12: Część z elit gospodarczych nie chce rezygnować z oligarchicznego modelu biznesu i dostosować się do reguł zachodnich demokracji.
13: Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
12: Ale dla ludzi to tak średnio.
13: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model.
12: I dlatego na tym etapie Zełenskiego bardziej interesuje wewnętrzny interes polityczny niż potencjalne skutki w polityce zagranicznej w przyszłości.
11: Emocje mundialowe.
14: Unbelievable! Everything happened tonight! Amazing!
10: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się ostatniej nocy. W meksykańskim Monterrey, Maroko przed 6 rano pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
11: Sensacja w Monterrey, a wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie.
10: Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców. Ten mecz oglądał nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
15: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera. Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu nowotarskiego przed upałem. Temperatura maksymalna może wynieść tutaj od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alert obowiązuje do jutra do godziny 20. Dzisiaj po południu na Podhalu czekają nas przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby wiatr z północy i północnego wschodu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Witajcie we wtorkowy poranek. Lucyna, Emilia, Władysław, Jan, Władysława. Oni dziś świętują swoje imieniny, a my w tej godzinie sprawdzać będziemy, co ciekawego można robić i nie nudzić się w czasie wakacji.

0: Tatrzański Park Narodowy pokazuje świstaka na śniegu wysoko w górach i pisze: każdy ma swój sposób na upały. W Radiu Alex sposoby na spędzanie czasu w wakacje. W każdy poniedziałek i środę wakacji TPN zaprasza na wspólne wyjścia w Tatry z przewodnikami tatrzańskimi w ramach akcji Poszlaki. Jak zapraszają organizatorzy, to propozycja dla rodzin, które chcą spędzić czas na szlaku trochę uważniej, z opowieściami o tatrzańskiej przyrodzie, ciekawostkami po drodze i spokojnym tempem dostosowanym do wszystkich uczestników. Jeśli chodzi o terminy, to jutro trasa Kuźnice, Hala Kondratowa. Zakopane też poleca spacery po mieście. Jutro od 10:00 wycieczka z Muzeum Tatrzańskim, śladami Stanisława Ignacego Witkiewicza. Już dziś zapowiadamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
11: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
12: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
14: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj na Podhalu spodziewajmy się małego i umiarkowanego zachmurzenia, okresami wzrastającego do dużego. Na popołudnie synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, możliwe, że z gradem. W najcieplejszym momencie dnia w Nowym Targu termometry wskażą około 33 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby, okresami umiarkowany wiatr, głównie z kierunków wschodnich.
1: Radio A.

0: Dziś ostatni dzień na zapisy do udziału w otwartych mistrzostwach Zakopanego w siatkówce plażowej. To pierwsza edycja wydarzenia, które ma szansę na stałe wpisać się do sportowego kalendarza miasta, a wielkie serwowanie na piasku w ten weekend na boiskach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Zawodnicy będą mogli rywalizować w dwóch kategoriach – Open oraz kobiety. Do udziału zaproszone są wyłącznie osoby pełnoletnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
2: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio

0: 30 dzień czerwca dzisiaj, a ja sięgnąłem jeszcze do kartki z kalendarza. Warto przypominać o takich ciekawych rzeczach. Rok 1983, z linii montażowej FSM w Bielsku Białej zjechała ostatnia syrena. Syreny nie wyły wtedy, tylko tak po prostu jakoś tak łezka się wokół zakręciła. Za chwilę punktualnie o 11 startują u nas kolejne wiadomości. Zapraszam i polecam.
1: W wiadomościach Radia Alex o 11. Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem, ostrzegają strażacy i apelują m.in. o pilnowanie regularnych przeglądów przewodów kominowych. W drugiej części serwisu umorzono śledztwo w sprawie afery dwóch wież. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w RabczeZdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina króca bomby i owieczek i renek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 11, mamy wtorkowe przedpołudnie. U nas czas na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Tylko w ciągu jednej doby w Małopolsce strażacy ponad 100 razy interweniowali z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Poszkodowanych zostało 6 osób. Wszystko z powodu zjawiska zwanego ciągiem wstecznym, które pojawia się z powodu upałów. Do mieszkańców również Podhala dotarły ostatnio alerty z ostrzeżeniem o zagrożeniu.
11: Zimne powietrze, które jest w mieszkaniu, jest cięższe od powietrza ciepłego, które znajduje się na zewnątrz. To powoduje, że to zimne powietrze kominie nie zapewnia ciągu, ono się nie unosi, dochodzi do cofki powietrza. Powietrze i te spaliny nie wydostają się we właściwy sposób na dach kominem, tylko często zawracają tym samym przewodem, bądź też blisko znajdującym się przewodem wentylacyjnym do budynku. I to stanowi zagrożenie, stąd apel o to, żeby dbać o instalacje przewody kominowe, instalacje nawiewowe.
1: Mówił rzecznik prasowy Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Krzysztof Leja. A jak już wiecie z Radia Alex, od dziś właściciele lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy mają obowiązek zamontowania w każdym pomieszczeniu czujek dymu i tlenku węgla. Nasza reporterka dzień przed wprowadzeniem tego obowiązku rozmawiała z właścicielami kwater.
12: Zamontowałem ze względu na to, że czasami goście w pokojach też palą papierosy, czasami palą świeczki. To lepiej mieć niż nie mieć.
13: Od jutra już będą kontrole w tej sprawie.
14: O, dziękuję.
2: Dziękuję, że pani mi przypomniała. Niestety nie mam. Jestem po remoncie domu, ale rzeczywiście będę musiała to sobie kupić, zamontować. To jest wręcz konieczne.
1: Z właścicielami lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
8: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, od jutra do najbliższego piątku czekają was utrudnienia na ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy. W związku z planowanym wylewaniem podbudowy betonowej drogowcy całkowicie zamkną zjazd i jezdnię od strony nowo wybudowanego chodnika. Utrudnienia będą miały charakter czasowy i będą uzależnione od postępu prowadzonych prac, a na to z pewnością będzie miała wpływ pogoda. Teraz przed wami wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a punktualnie w samo południe Władek Biały i serwis w góralskiej odsłonie.
13: Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
14: Inwestorem, przypominamy, była w tej sprawie powiązana z PiS spółka Srebrna. Krzysztof Zasada.
15: W żadnym z trzech wątków tego śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. To oznacza, że według niej nie doszło do przestępstwa. Tak więc przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Przestępstwem nie było też danie łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych łapówek na ten cel. Prokuratura nie podaje szczegółów podstaw umorzenia. Ma to zrobić dopiero, gdy uzyska tłumaczenie tego postanowienia na język niemiecki.
13: Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają zażalenie.
14: A teraz w zatłoczone drogi wojewódzkie.
13: Z natężeniem ruchu jak na autostradach. Droga wojewódzka 631 rekordzistką. Konkretnie odcinek Zielonka-Warszawa. 48,5 tysiąca pojazdów dziennie.
14: Liderem województwa listy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża tu średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
16: W godzinach szczytu no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiem, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
17: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze.
18: Samochodów za dużo.
19: To, że Kraków dookoła, kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczałem, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
14: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt podpisany.
13: O szczegółach Paweł Żuchowski.
20: Informację potwierdził trener drużyny nazywanej strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z wiecznego miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie.
1: Synoptycy ostrzegają dzisiaj przed popołudniowymi burzami, którym lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu i porywy wiatru do 95 km na godzinę. W powiecie nowotarskim wciąż obowiązuje również ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w Szaflarach wyniesie około 31 stopni. W Zakopanem będzie nieco chłodniej. Termometry wskażą około 29 stopni Celsjusza.
0: Trzydziesty dzień czerwca w kalendarzach, wtorkowe przedpołudnie. Pora się żegnać. Pierwsza część naszego spotkania w ten dzień właśnie dobiega końca. Ja już dziękuję, Marek Moc. Dobrej reszty dnia wam życzę. Słyszymy się jutro o poranku. Mam taką nadzieję. Wszyscy w komplecie. Zapraszam.
21: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Alex.
22: No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
10: Po południu w naszym regionie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze z gradem, intensywnym deszczem i silnym wiatrem osiągającym w porywach do 95 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu mają zanikać. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 17 do 19 stopni, a na szczytach Tatr około 15 stopni Celsjusza.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Po reklamie.

0: Dziś o północy przestanie obowiązywać rządowy pakiet CPN. Podhalańscy artyści docenieni na prestiżowym festiwalu. Obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla w niektórych obiektach turystycznych wchodzi w życie od jutra. Przy mikrofonie Władysław Biały, za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie.
8: Właśnie minęło południe, a my zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Wtorkowe wydanie zacznąmy od bardzo ważnej informacji dla wszystkich przedsiębiorców zajmujących się wynajmem krótkoterminowym. Dziś mi o termin obowiązkowego montażu czujek dymu i tlenku węgla. Strażacy, którzy na co dzień prowadzą kontrolę pensjonatów, hoteli i kwater, od jutra będą sprawdzać te czujki.
9: Praktycznie czas minął. Mowa tutaj o wszystkich przedsiębiorcach, którzy trudnią się najmem krótkoterminowym, bez względu w jakiej formie. Czy są to domki, czy są to apartamenty, czy po prostu zwykłe pokoje gościnne w budynku, w którym mieszkają też właściciele. Obowiązek taki dotyczy wszystkich właścicieli tego typu obiektów. My kontrolę w obiektach zamieszkania zbiorowego prowadzimy na bieżąco. W tej chwili po dniu 1 lipca to będzie kolejny element, który będzie przez nas weryfikowany.
0: Powiedział komendant Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Król-Łęgowski. Specjaliści podkreślają, że kupno czujnika dymu to niewielki wydatek, dzięki któremu możemy spać spokojnie. Oczywiście pod warunkiem, że czujnik nie jest zaś jaki mongolski, po pieniądze akcji wielofunkcyjny, bo i dym wycuje i gróle nim można skrobać, i no jest normalnym, certyfikowanym urządzeniem. W przeciwnym wypadku czujnik mógłby wortać telu, co postawienie pana Ryśka w korytarzu, żeby wonioł ci dymu nie ma. A jak pan pracuje, to niech pan robi tak. Odkładając jednak żarty na bok, czujniki dymu uratowały już niejedno życie. Ostatni dzień czerwca to ważna data nie ino dla właścicieli hoteli i kwater, ale też dla kierowców. Dziś o północy przestanie obowiązywać rządowy program CPN. Znaczy to, że od jutra VAT i akcyza na paliwo wracają do starych poziomów. Czy ceny wzrosną? Nie płaskajcie. No, odpowiada jeden z naszych ekspertów. O kiele dokładnie? Tu zdania są podzielone. Przedstawiciele rządu twierdzą, że będzie to porę, maksymalnie porę noście grosy na litrze. Pesymiści przewidują większe podwyżki, które powinny jednak w miarę wartko zniknąć. Cena baryłki spadła już o 35% względem cen z początku maja,
1: ale ci ktoś coś w Zatoce Perskiej nie na zacino zaś? No tego niestety nigdy nie wiadomo, tym bardziej, że sytuacja w tamtej części świata przybacuje trochę łelce sprzed roków, tylu ze zamiast skałom na Bliskim Wschodzie można dostać rakietą. A jak się tankowcowi nie podoba, to a ja to zaraz dzwoni po kuzyną. I to telo w naszej panoramie międzynarodowej. Na koniec jeszcze świetna informacja ze świata kultury. Podhalańsko muzyka kolegów rówieśników zdobyła prestiżową basztę, czyli nagrodę główną 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewoków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Laureatów i wyróżnionych z naszego regionu jest znacznie więcej, ale o nich na naszej antenie jeszcze podyskutujemy. I tą, jak ze dobrą informacją kończymy, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
10: Pani prokurator robiła wszystko, by w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy. Tak przekonuje mecenas Jacek Dibła.
11: W ten sposób pełnomocnik pokrzywdzonego komentuje decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić nieprawidłowości przy planach budowy wieżowców w Warszawie przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.
10: Z prawnikiem rozmawiał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zamierzają teraz pełnomocnicy?
12: Czekają na pisemne uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa. Potem, jak mówił mi mecenas Dibła, sporządzą zażalenie tej decyzji śledczej.
13: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwilibrystyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
12: Decyzja śledczych jest dla mecenasa niezrozumiała. Stwierdził jednak, że ostatnie przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zdradzało już intencje prowadzącej prokurator. Uchylanie wszystkich naszych pytań świadczyło o tym, że nie zależy jej na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał prawnik.
11: A teraz utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice.
10: Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów, co uniemożliwiło wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali jednak bezpiecznie ewakuowani, przewiezieni do terminala.
11: Część maszyn z Balic została przekierowana. Niektóre z nich, m.in. do Warszawy, Stambułu czy Palermo, zanotowały opóźnienia.
10: A zepsutego Embraera 145 usunięto już z pasa startowego. Inflacja poniżej rynkowych oczekiwań.
11: W tym miesiącu ceny wzrosły o 2,5% w skali roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.
10: Igor Skrzypek.
14: Dzień dobry.
10: Igorze, witamy. Te najnowsze dane przynoszą duży spadek inflacji?
14: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tego w ostatnim czasie obawiali się kredytobiorcy z oprocentowaniem zmiennym. Według wstępnych wyliczeń GUS tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Przed nami duże zmiany. Środa zapowiada się bardzo ciepło, jednak pierwsze orzeźwienie dojdzie do nas już w okolicach południa. Niestety jest bardzo dużo szansa na to, że zagrzmi. Termometry w Nowym Targu pokazują około 30 stopni, ale po południu powinno zrobić się chłodniej. Podobnie w Zakopanem. Pod Giewontem synoptycy ostrzegają przed deszczem, który momentami może być naprawdę intensywny, szczególnie w późniejszych godzinach. Siećko wskazuje też na to, że we czwartek znowu będziemy musieli przeprosić się z kurtką. Na bo z kufajką, czy ze swedrem, nie wiem, polarkiem. No różne rzeczy ludzie mają. To siećko, słyszymy się jutro punktualnie o 12:00, Władysław Biały. Jecha!
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Dzień dobry, w kolejny gorący dzień tego lata. To jest wtorek, 30 czerwca. Dzisiaj Lucyna, Emilia i Władysława obchodzą swoje imieniny, ale również Jan oraz Władysław. To wszystkiego najlepszego, a razem z wami do 17:00 będzie dziś Łukasz Tymków. Witam i zapraszam.

0: A teraz w Radiu Aleks będą ważne informacje dla tych, którzy chcą wybrać się do Morskiego Oka. Konie po 2 dniach przerwy wracają na trasę, ale co bardzo ważne, będą ograniczenia. Każda para koni wyjedzie na szlak tylko raz w ciągu dnia. Ale przewoźnicy podkreślają, że na bieżąco monitorują sytuację, no i jeśli powrócą upały albo gwałtowne załamania pogody, kursy będą podobnie albo ograniczone, albo wstrzymane. A szczegóły na temat tego, jaka pogoda przed nami się rysuje, już za chwilę w Radiu Aleks.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabałowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ma do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek! Johoho!
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Uważajcie na siebie w czasie burz, które mogą być chwilami dość intensywne pod kątem opadów deszczu, no i gwałtowne, jeśli chodzi o wiatr. Te przewidywane są zarówno dziś, jak i jutro, natomiast maksymalna temperatura jeszcze dzisiaj w Zakopanem będzie wynosiła 29 stopni Celsjusza, jutro dokładnie tak samo. W pozostałych miejscowościach południowej części Podhala będzie od 30 do 31 stopni.

0: Teraz będzie o ciekawym i ważnym wydarzeniu, które dla ludzkości miało też ogromne znaczenie. To, o czym powiem, miało miejsce w Londynie jeszcze przed II wojną światową i jak się okazuje, co dzisiaj zresztą zupełnie jest normalne, kiedy potrzeba pomocy, wykręcamy numer alarmowy. A to właśnie w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Londynie, podjęto decyzję, żeby stworzyć jeden numer do wzywania pomocy i było to właśnie 30 czerwca w 1937 roku. Wtedy to właśnie uruchomiono pierwszy na świecie numer alarmowy dla obywateli, a było to wtedy 999. A o tym, jaki numer poleci za chwilę i czy jest on ratunkowy na przykład dla waszego nastroju, to już zależy od waszego gustu, ale zostańcie z nami, posłuchajcie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód. W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Po 13 u nas w radiu będzie historia niezwykłego spaceru, który miał być zwykłą wyprawą do lasu, a okazał się, no zresztą czym się okazał, to dowiecie się po 13. Zanim jednak opowiem wam tę historię, będzie wszystko to, co tworzy historię dzisiejszego dnia, czyli najnowsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00 znamy szczegóły wczorajszej akcji ratunkowej na Orlej Perci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla naszego regionu przed burzami. W części z kraju i ze świata dramatyczne zdarzenie z udziałem dwóch 13-latków w Legnicy. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13:00. W naszym radiu to czas na najnowsze wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Wczoraj około południa po przejściu gwałtownej burzy ratownicy TOPR otrzymali zgłoszenie, że grupa 15 osób, która nie bardzo wie, gdzie się znajduje, potrzebuje pomocy. Ratownicy ustalili, że młodzi ludzie przebywają w okolicach Kozich Czub, na najbardziej wymagającym turystycznym szlaku w Tatrach Orlej Perci.
10: Zgłoszenie było takie, że jedna osoba potrzebuje pomocy, ale ratownicy na miejscu, jak zobaczyli, że to są osoby niepełnoletnie, przemoczone, nieprzygotowane, zabrali całą trójkę. No i bardzo słusznie, bo to nie jest łatwy szlak. W ten sposób nazbierało się 8 osób, które okazuje się, że były w jednej grupie na początku, a potem się to wszystko jakoś rozjechało.
11: Mówi pan, że nie byli przygotowani, czyli jak byli ubrani?
10: Takie padły słowa przy zapytaniu o to, jak jesteście ubrani, tak jak na plaży. Cytuję ich słowa. Grupa, no można tak powiedzieć, że była zorganizowana. Najprawdopodobniej to opiekunem był ten człowiek, ten organizator, ale nie było go tam na miejscu. Ratownicy zastali samych młodych ludzi oczekujących pomocy.
1: Grupa przybyła w Tatry z Bydgoszczy. Policja ustala przebieg zajścia. Być może organizatorowi wycieczki zostaną postawione zarzuty narażenia na utratę zdrowia i życia nastolatków. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Z ratownikiem TOPR Janem Gąsienicą-Rojem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Dzisiaj także musimy się liczyć z dynamicznymi zmianami pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla naszego regionu. Lokalnie może spaść do 45 mm deszczu. Burzom mają towarzyszyć także silne porywy wiatru do 95 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Dzisiaj w powiecie nowotarskim obowiązuje także ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Prognozowana temperatura maksymalna ma wynieść tutaj od 30 do 33 stopni, lokalnie do 34 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury utrzymują się także w Tatrach. Z tego powodu kursy zaprzęgów konnych na drodze do Morskiego Oka zostały zawieszone do godziny 14. Przewoźnicy zapewniają, że na bieżąco monitorują warunki atmosferyczne i podejmują decyzje z myślą o zdrowiu zwierząt. Po godzinie 14 sytuacja zostanie ponownie oceniona. W zależności od aktualnej temperatury oraz warunków pogodowych zapadnie decyzja o wznowieniu kursów lub przedłużeniu ich zawieszenia. Tyle wiadomości z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
3: Policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich wyjaśniają okoliczności niedzielnego ataku z użyciem noża w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił swojego rówieśnika. Martyna Czerwińska.
12: Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na ulicy Bielańskiej. Jeden z chłopców ranił nożem drugiego i uciekł. Ranny chłopiec trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, ale ze względu na swój stan psychiczny został na obserwacji w szpitalu. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Na razie policja nie zdradza, dlaczego zaatakował.
3: Spełnił się najczarniejszy scenariusz, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, które właśnie dobiega końca, zakończyło się ekologiczną katastrofą. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
13: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaniem wodą, natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bób, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
14: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy.
13: Widząc to, dzisiaj po prostu coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
3: Usłyszeliśmy w Pilchowicach. Opozycja nie jest zaskoczona, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. To głosy z Sejmu, gdzie reporter RMF FM zbiera komentarze po decyzji prokuratury. Przypomnijmy, głośne śledztwo w sprawie afery dwóch wież zostało umorzone. Na linii Kacper Wróblewski.
15: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że zarówno Adam Bodnar, jak i Waldemar Żurek nie potrafili poradzić sobie, tu cytat, z uporządkowaniem prokuratury po Zbigniew Ziobrze.
16: Gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego, że po raz kolejny tak dowody ukrył, że nawet prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zdołała ich znaleźć.
15: Zastanawia mnie decyzja prokuratury, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
17: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem. Nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać.
15: Ta decyzja nie zaskakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości.
18: Kiertych wymyślił aferę i teraz się dziwi, że prokuratura stwierdziła to, co było dla wszystkich oczywiste.
15: Usłyszałem od posła Janusza Cieszyńskiego z Sejmu Kacper Wróblewski.
0: Dziś jeszcze możliwe burze w Zakopanem i okolicach, no a temperatura już nieco bardziej przyjazna dla nas wszystkich. Maksymalnie 29 stopni Celsjusza powinniśmy osiągnąć w najbliższych godzinach. Potem temperatura będzie trochę już spadała, no i nad ranem może wynosić około 17 stopni Celsjusza. Jutro również w pogodzie dosyć dużo gwałtownych zmian jest możliwych, zwłaszcza jeśli chodzi o burze. A temperatura maksymalna wyniesie podobnie jak i dziś 29 stopni Celsjusza w Zakopanem, 30 będzie w Krynicy i Limanowej, a 31 ma być w Nowym Targu i Nowym Sączu. To jest wtorkowe popołudnie, jest 30 czerwca. Z nietypowych święt mamy dzisiaj Dzień Asteroid i Święto Wojsk Aeromobilnych. A na posterunku muzyczno-mobilnym melduje się wam Łukasz Tymków. Zapraszam, zostańcie z nami.
2: Radio

0: mówiliśmy wam o tym już dwukrotnie. Jeżeli jesteście właścicielami obiektu, który jest do wynajmu, to macie do dzisiaj obowiązek zamontowania czujek dymów i czujników tlenku węgla w każdym pomieszczeniu. Od jutra strażacy mogą właśnie te elementy kontrolować w waszych kwaterach. Przypominamy, że czujki można kupić w sklepie, a ich montaż jest naprawdę bardzo prosty. Za ich brak właściciel może zostać ukarany mandatem, a gdyby doszło, nie daj Boże, do wypadku, to może być to też podstawa do odmowy wypłaty ubezpieczenia. A mój czujnik muzyczny wskazuje, że już za chwilę wrócimy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
8: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
7: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
9: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
8: To jakbyś nie był tam wcale.
7: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
10: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Dziś do końca dnia możliwe jeszcze wyładowania, no i oczywiście opady deszczu, a także silny wiatr. Taka sytuacja może panować zarówno w Zakopanem, jak i w Nowym Targu. Temperatura maksymalna do końca dnia będzie wynosiła 29 stopni, ale po przejściu burz możliwe, że ochłodzi się nawet do zaledwie 20. Nad ranem spodziewamy się 17 stopni i pogodnego nieba, ale jutro w ciągu dnia znów pojawią się chmury i niewykluczone, że kilka razy region zostanie nawiedzony przez burzę. Jutro również wysoka temperatura, 29 stopni, natomiast upały ustąpią w czwartek, kiedy to nawet może być zaledwie 18 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują też dosyć intensywne opady deszczu.
1: Radio

0: mamy wakacje i takich historii pewnie będzie pojawiało się na naszej antenie więcej. Chodzi o niezwykły spacer, który miał być zwykłą wyprawą do lasu. Rzecz działa się w Norwegii, a dokładniej w południowo-wschodniej Norwegii. Tam dwóch kolegów poszło na szlak, żeby sprawdzić, czy nadaje się on na wycieczkę pieszą z dziećmi. Kiedy byli w okolicy jaskini, która w czasie II wojny światowej była skrytką dla ruchu oporu, znaleźli tam cztery pakunki zaklejone taśmą. No, nie wyglądało to jak coś z czasów wojny i jak się okazało, były to paczki wypchane pieniędzmi. Banknoty były z 1999 roku. No w sumie znaleźli panowie około 2 milionów koron, czyli prawie 200 tysięcy euro. Paczki przejęła policja, która sprawdza ślady i to, czy nie jest to na przykład kasa z przestępstwa. Aż chciałoby się powiedzieć, jakież to bogactwo oferuje zwykły spacer po lesie. Ot takie dary lasu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Al.

0: Lato, wakacje, no i będzie coś o syrenach. Taka historia. To już na pewno po 14 na naszej antenie. Zostańcie z nami, a za chwilę najpierw z regionu, a potem z kraju i ze świata. Oczywiście, że najnowsze informacje.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Mimo ostrzeżeń przed burzami poszli w góry. Z rejonu Orlej-Perci ewakuowali ich ratownicy TOPR. Sprawą zajęła się policja. W drugiej części serwisu Tauron Eko Energia zabiera głos w sprawie tego, co stało się z rybami na jeziorze Pilchowickim. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Alex, minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Sprawą młodych sportowców z Bydgoszczy, którzy utknęli wczoraj podczas burzy na Orlej-Perci, zajmuje się zakopiańska policja. Przed wyjściem w góry nie powstrzymały ich pogodowe alerty. Śmigłowiec TOPR odbył w sumie 3 loty, aby ewakuować z rejonu Kozich Czub łącznie 8 wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków.
13: Mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, porozmawiać z nimi, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi we właściwy sposób sprawowana opieka, no i oczywiście po prostu czy zapoznali się wcześniej z komunikatami, które przecież były podawane w przestrzeni publicznej co do możliwych zagrożeń, w tym do intensywnych opadów deszczu i burz. Wiele osób no niestety ignoruje ostrzeżenia, które przekazuje TOP, które przekazują służby państwowe, gdzie mamy alerty rozsyłane do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych.
1: Policja ustala, czy opiekun sportowców posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Od jutra w Zakopanem zostaną uruchomione 2 nowe linie komunikacji miejskiej. Jak podkreślają władze miasta, to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Linia numer 13 prowadzi z dworca przez Olcze, Walkosze, Chrubę, Cyrle Kościół i z powrotem, a linia numer 18 z dworca przez Grunwaldzką i Kasprusie do Doliny Strążyskiej. Obecnie ze względu na remont trasa linii numer 13 została poprowadzona tymczasowo nie przez Walkosze, a przez ulicę Piszczory. Zostały również wyłączone 2 przystanki Olcza Kościół i Walkosze. Utrudnienia zakończą się wraz z remontem. Urząd Miasta przypomina także, że tradycyjnie od 1 lipca zacznie obowiązywać zmieniony rozkład wszystkich linii autobusowych. Szczegóły znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Na koniec orzeźwiająca prognoza pogody. Kiedy możemy liczyć na ochłodzenie?
14: W czwartek odczujemy gwałtowne ochłodzenie. Temperatura w wielu miejscach Podhala nie przekroczy już 20 stopni w ciągu dnia, będzie 17-18. No i jeszcze zwłaszcza do południa mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Natomiast piątek spokojny, chłodniejszy, maksymalnie do 20. No i miejscami przelotne, niezbyt intensywne opady deszczu.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej również w Zakopanem. Kilka osób zostało zatrzymanych. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny.
15: Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
16: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
15: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
17: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
15: Jutro po południu ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa ma dotyczyć ustaleń w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas niedawnego pobytu w USA. Jak ustalił nasz dziennikarz, zaproszenie prezydenta zostało wystosowane do szefa MON-u w ubiegłym tygodniu. Jego termin ustalono właśnie na jutrzejsze popołudnie. Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Jak jej szanse oceniają komentatorzy? O tym prosto z Londynu. Bogdan Frymorgan.
18: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju, ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Na razie niestety wciąż będziemy musieli walczyć z wysoką temperaturą, ale ochłodzenie ma przyjść do nas w czwartek. Na razie jeszcze dziś i jutro wysokie temperatury. W Zakopanem to będzie 29 stopni Celsjusza, a jutro na przykład w Nowym Targu 31. Najcieplej ma być w Nowym Sączu jutro 33 stopnie. No i zarówno dziś, jak i jutro możliwe burze. Na zdecydowane ochłodzenie do 18 stopni Celsjusza będziemy czekali do czwartku. Wtedy też bardzo mocno przydadzą się parasole.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzisiaj mamy wtorek, czyli tydzień już się rozpędza. Jest 30 czerwca, czyli miesiąc chyli się ku końcowi, a tymczasem w kalendarzu mamy dzisiaj Dzień Motyla Kapustnika. Przed mikrofonem ktoś, kto jest kapustnikiem, ale motylem już dawno przestał być. Łukasz Tymków. Dzień dobry tym, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli.

0: Z jednej strony jest bardzo gorąco, ale z drugiej strony pogoda może być niebezpieczna pod innym kątem. IMGW wydaje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla naszego regionu. Lokalnie może spaść do 45 mm deszczu. Burzom będzie towarzyszył też silny wiatr z porywami do 95 km na godzinę. No i może spaść też grad. Alert obowiązuje dzisiaj do 20. A co więcej wydarzy się w pogodzie? O tym na naszej antenie już za chwilę.
1: Radio Alex.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Staszek, twój dom nowy?
2: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
2: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
2: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
2: 733-049-049.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania, śpiew, taniec, muzyka, od rania do rania. Moi śliczniju z od 8 do 12 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabałowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do domu ludowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek. Joho!
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: Chronimy się przed upałem i nie wybieramy się wysoko w góry, dlatego że wciąż możliwe są jeszcze burze, zarówno dziś, jak i jutro, a temperatura maksymalna w Zakopanem będzie wynosiła 29 stopni Celsjusza. Zdecydowanie cieplej ma być w Nowym Targu i Nowym Sączu, gdzie termometry wskażą od 31 do 33 stopni Celsjusza. Na ochłodzenie czekamy do czwartku, wtedy też temperatura będzie wynosiła 18 stopni Celsjusza, no i ma to być też deszczowy dzień. Podobnie sytuacja ma się kształtować i w piątek, i w niedzielę, a sobota z zachmurzeniem małym, ale z niewysoką temperaturą na poziomie 19 stopni.
16: Radio Alex.

0: obiecałem wam historię związaną z syreną, no i zaraz się ona pojawi. Mamy ostatni dzień czerwca, od jutra lipiec, a tymczasem w historii Polski. Ostatni dzień szóstego miesiąca też był zakończeniem. Jedno zakończenie dotyczy motoryzacji, a drugie przemysłu wydobywczego. Zacznijmy więc od tego drugiego, które miało miejsce 30 lat temu, czyli w 1996 roku. To właśnie wtedy zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce. A swoją drogą fajne miejsce, żeby się schłodzić w ten gorący czas. Natomiast tego samego dnia, czyli 30 czerwca w 1983 roku, zjechała z taśmy montażowej w Bielsku Białej ostatnia syrena. I tak zwana królową szos przeszła do historii.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to Twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w Twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację Twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.

0: Kolejna wakacyjna historia pojawi się u nas po 15. Będzie o facecie, który bardzo lubił ekstremalne wrażenie i zrobił z tego niezłe show. Tymczasem już za chwilę u nas wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Akcja służb w Zakopanem. Chodzi o ukraińskich uchodźców i działania inspirowane przez Rosję. W części z kraju i ze świata polskie sieci elektroenergetyczne ogłaszają tak zwane przywołanie na rynku mocy. Co to dla nas konkretnie oznacza, o tym już za chwilę. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
6: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 15. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszych wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej w Zakopanem. Jak informują służby, ABW odkryła mechanizm wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję. W ostatnich dniach zatrzymano łącznie 9 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Białorusi w celu wykonania decyzji o ich natychmiastowym wydaleniu z naszego kraju. Akcję przeprowadzono także w innych polskich miastach, m.in. w Krakowie i Warszawie. Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymane osoby od jesieni 2025 roku rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Uczestnicy protestów otrzymywali wynagrodzenie za udział, a środki na ten cel, według wiedzy ABW, pochodziły z Federacji Rosyjskiej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Ruszyły wakacje, ruszyła także 8. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Na czym polega ta akcja? O tym Joanna Chmiel.
8: Każdego dnia do końca wakacji na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki policji prezentowana będzie mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Organizatorzy akcji chcą w ten sposób zwrócić uwagę na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach w tym okresie, skłonić także do refleksji wszystkich uczestników ruchu, jak i również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa. Inicjatorzy projektu zadbali także o to, żeby mapa z aktualnymi danymi była wyeksponowana również przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw czy też centrach handlowych.
1: Na koniec ważne przypomnienie dla rodziców. Jeszcze tylko dzisiaj możecie złożyć wniosek o 800+ na nowy okres świadczeniowy 2026-2027. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec.
9: Jeśli prześlą wniosek w lipcu, lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są 3 miesiące od narodzin dziecka.
1: Mówił regionalny rzecznik prasowy ZUS Karol Jagielski. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Anna Krudek. Dzisiaj to już ode mnie wszystko. Spokojnego popołudnia. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
10: Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, witamy. Krzysztofie,
11: dzień dobry.
10: Co oznacza to przywołanie?
11: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, m.in. wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
12: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
11: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
10: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii Kacper Wróblewski.
13: Witam.
10: Witaj, Kacprze. Co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
13: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
14: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
13: Podkreśla Janusz Cieszyński. Czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera lewicy?
15: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
13: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
0: Do 20 jeszcze obowiązują dzisiaj ostrzeżenia o burzach i warto o tym pamiętać. Poza tym temperatury dosyć wysokie, jeszcze 27-26 stopni dziś wieczorem na termometrach w Zakopanem. Nad ranem może być około 17. Jutro początkowo pogodnie, ale potem znowu zacznie się chmurzyć i niewykluczone, że pojawią się burze. Środa będzie kolejnym dniem z wysokimi temperaturami na poziomie od 29 stopni w Zakopanem do 33 w Nowym Sączu. Dosyć gwałtowna zmiana pogody czeka nas w czwartek, kiedy to od rana ma padać, a termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Zazwyczaj o tej porze, czyli tuż po 15, można już śmiało stwierdzić, że popołudnie jest na dojrzałym poziomie. Jeśli chodzi natomiast o podstawowe dane, to mamy wtorek, mamy 30 czerwca. Razem z wami jest Łukasz Tymków.
2: Radio Alex.

0: Teraz będą ważne informacje dla tych, którzy za kółkiem, zwłaszcza dla tych, którzy będą przejeżdżali przez Szczawnicę. Tam będzie wylewana podbudowa betonowa. Drogowcy przez to będą musieli zamknąć przejazd drogą gminną Jana Wiktora w Szczawnicy. Nie będzie dało się przejechać od zjazdu i jezdni od strony nowo wybudowanego chodnika. No i taka sytuacja ma potrwać od jutra do piątku. Od czwartku natomiast pojawi się w regionie ochłodzenie i szczegóły na ten temat pojawią się na naszej antenie już za moment. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: A pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
9: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Dziś do końca dnia jeszcze grubo powyżej 20 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Zakopanem. W prognozach do 20 ostrzegamy jeszcze przed burzami, które mogą mieć dosyć gwałtowny charakter. Jutro początkowo pogodnie i dosyć ciepło. 29 stopni będzie w Zakopanem, 30 w Nowym Targu, a 31 w Krynicy czy Rabce. Najcieplej ma być w Nowym Sączu, 33 stopnie. Ale co bardzo ważne, jutro znów mogą pojawić się burze. Zdecydowane ochłodzenie do poziomu 18 stopni nastąpi w czwartek.
1: Radio Alex.

0: No to przed nami kolejna wakacyjna czerwcowa opowieść. Ta ma związek z 30 dniem czerwca, który mamy dzisiaj w kalendarzu. Cofamy się do 1859 roku. Wtedy to francuski linoskoczek Charles Blondin jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł po linie nad wodospadem Niagara. Wyczyn był wielki, ale pan uznał jednak, że to zbyt proste, dlatego skomplikował to zadanie nosząc innych na barana, no i wożąc na taczkach na tej linii nad wodospadem Niagara. No, wyczyn godny podziwu, ale ja was bardzo proszę, nie róbcie tego ani w domu, ani na kempingu, ani w żadnym innym miejscu, w którym będziecie w te wakacje.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Już niedługo wybije 16, dla wielu będzie to moment zakończenia pracy na dziś, no i początek czasu wolnego. W drodze na zakupy czy do domu polecamy się oczywiście do słuchania, tym bardziej, że już za chwilę pojawią się najnowsze informacje. A potem oczywiście wrócimy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: Dla niektórych fajrant, a dla nas kolejny moment, w którym zaprezentujemy najnowsze wiadomości. Właśnie minęła 16.
9: Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak Kamysz i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
9: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej poinformował również, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Biorą w nim udział ministrowie zdrowia i finansów. Adam Szłapka pytany o możliwe odwołanie prezesa NFZ-u w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie stwierdził tylko, że każde takie spotkanie oznacza poważną rozmowę, ale informacji o jego efektach rząd nie przewiduje.
11: Nie ma zaplanowanego briefingu ani komunikatu. To jest spotkanie dotyczące finansowania NFZ-u, które było wcześniej zaplanowane i nie będzie żadnego briefingu.
9: Informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
12: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
9: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
12: On częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Jeszcze dziś i jutro upalnie w regionie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ale uwaga na burze. Zarówno dziś, jak i jutro synoptycy przewidują, że przez region będą się one przetaczały, zwłaszcza w okolicach Nowego Targu i Zakopanego. Od czwartku zdecydowanie chłodniej. Na termometrach będzie 18-19 stopni. Deszczowo ma być zarówno w czwartek, jak i w piątek oraz w niedzielę. W sobotę zachmurzenie małe i 19 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Wtorkowe popołudnie to 30 czerwca. No i dzisiaj imieniny Lucyny, Emilii i Władysławy oraz Władysława i Jana. Wszystkiego najlepszego od nas, także tym, którzy przyszli na świat 30 czerwca. W tej godzinie na pewno sprawdzimy, kto znany urodził się również w tym dniu. Z pozdrowieniami dla tych, którzy jeszcze muszą zostać w pracy. Muzyka wybrana dla Ciebie, a przed mikrofonem Łukasz Tymków.

0: Teraz w Radiu Alex będzie propozycja dla tych nieco młodszych, czyli dzieci i młodzieży. Mogą uczestniczyć w wakacyjnych warsztatach archeologicznych Odkrywamy Przeszłość. To będzie wszystko odbywało się w lipcu. Dokładnie będą to 4 spotkania, gdzie w formie zabawy będzie można poznać historię i najważniejsze odkrycia archeologiczne. Zajęcia odbędą się w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Kopernika 12 w Nowym Targu. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba się zapisać. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. No i cóż mogę dodać? I ty możesz zostać Indianą Jonesem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Jedzie chłop na krosie,

0: skupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
1: Gros, Czarny Dunaj, jest Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
2: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
4: MediaMarkt.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Zmiana pogody w Zakopanem już na horyzoncie pojawi się w czwartek, ale to powodować będzie, że pojawią się bardzo gwałtowne zjawiska, takie jak burze. W powiecie nowotorskim dziś jeszcze do 20 obowiązuje drugiego stopnia alert ostrzegający właśnie przed burzami. Jutro po południu również mogą się one pojawić. Ale na termometrach ciągle dosyć dużo, zarówno dziś, jak i jutro w Zakopanem 29 stopni Celsjusza, a najcieplej ma być w Nowym Sączu 33 stopnie zarówno dziś, jak i jutro. W czwartek możliwe ochłodzenie do 18 stopni Celsjusza.

0: 30 czerwca, mówiliśmy, kto świętuje imieniny. Powiedzmy jeszcze, kto świętuje dzisiaj urodziny. Są to ludzie, których na pewno kojarzycie. Czesław Miłosz, noblista z literatury, dziennikarka i organizatorka corocznych dyktant w Katowicach, a później wicemarszałek Sejmu Krystyna Bochenek, Brendan Perry z zespołu Dead Can Dance, słynny bokser Mike Tyson, aktor, który zagrał między innymi Lecha Wałęsę, czyli Robert Więckiewicz, do tego aktor Marcin Perchuć i Lesław Żurek, Cheryl Cole z zespołu Girls Aloud i mistrz pływania Michael Phelps. I choć o wieku kobiet nie mówi się głośno, no to najmłodsza w tym zestawieniu jest piosenkarka i projektantka mody Margaret. Wszystkim urodzonym i obchodzącym imieniny jeszcze raz od nas wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania do rania! Moi śliczniju z od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kłosorek! Johoho!
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Tak, za nami kolejne upalne popołudnie, a przed nami również w miarę gorący wieczór. Przede wszystkim muzycznie, bo będzie to program po godzinach. A teraz już za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia jutro po 12. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
12: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w 11 województwach. W wielu miejscach możemy spodziewać się gradu, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Alertami drugiego stopnia objęte są województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej, bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal 2 razy lepsze niż osób pełnoletnich. Na linii teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
14: Witam, dzień dobry.
13: Zapoznałeś się z tymi danymi. Co z
14: tak
13: nich
14: jest.
13: Wynika?
14: A to, że 17-latkowie lepiej radzą sobie i z teorią, i z praktyką, i to znacznie.
15: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny. Podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
14: Mówi nam Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury. Dane mogą zaskakiwać, bo przepisy zmieniły się zaledwie 4 miesiące temu. Od marca, przypomnę, 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, choć przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Warszawiacy mają swoją teorię, czemu młodym idzie lepiej.
16: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności i bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille.
17: Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi.
14: Tylko wie pan, egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
17: Kwestia albo szczęścia, albo to, żeby mógł jeździć wcześniej, tak?
14: No i może ta determinacja młodych jest tutaj kluczowa.
12: Na termometrach do 32 stopni Celsjusza, choć odczuwalna może być kilka stopni nawet wyższa. Na barometrach 1003-1004 hektopaskale, niebo prawie bezchmurne, no i słaby wiatr, nawet ten w porywach do 25 km na godzinę, słabo wyczuwalny. Rozpoczynamy nasz program po godzinach. Dziś mówić będziemy sporo o asteroidach, ale także o pewnym motylu kapustniku, który ma dzisiaj swoje święto. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Radio

Dziś mamy ostatni dzień czerwca, a ten 30 czerwca to dzień wyjątkowy, szczególnie dla tych, którzy interesują się trochę kosmosem, bowiem 30 czerwca mamy Dzień Asteroid, a to dlatego, że w 1908 roku miała miejsce katastrofa Tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Ponad 100 lat po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid.

0: Reklama.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: A pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
0: Po reklamie.
7: Radio Alex.

skoro dziś mamy dzień asteroid, to sprawdźmy, czym są asteroidy. Na nie mniej, nie więcej, to po prostu niezwykłe, bogate w surowce pozostałości po wczesnym Układzie Słonecznym. No i wiele z nich to nie tylko takie zwykłe skały, ale też gigantyczne zasoby metali szlachetnych, czy nawet wody. A ich orbity często na przykład skrywają fascynujące tajemnice kolizji kosmicznych. Dzisiaj trochę o asteroidach dla amatorów i dla tych, którzy zbytnio dużej wiedzy na ten temat nie mają, porozmawiamy, a raczej przedstawię wam kilka takich ciekawostek.

0: Powoli dobiega końca pierwsza godzina naszego programu. Zbliżamy się do 18:00. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 18:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Dwa izraelskie myśliwce eskortowały samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyny poderwano po tym, jak załoga zgłosiła stan zagrożenia. Michał Radkowski.
5: Witam.
4: Michale, dopytywałeś, co się wydarzyło?
5: No, jak nieoficjalnie ustaliłem, pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nad Turcją omyłkowo nacisnął przycisk na pulpicie oznaczający stan zagrożenia. To sygnał, który od razu postawił na nogi kontrolerów lotu kapitan samolotu. Od razu ich poinformował, że omyłkowo włączył przycisk. Poderwane zostały jednak dwa myśliwce sił powietrznych Izraela. Ich interwencja była krótka, bo po kilku minutach samoloty wróciły do bazy, ale to spowodowało, że samolot zamiast do Tel Awiwu musiał wylądować na lotnisku w Burgas. Teraz zarówno załoga, jak i pasażerowie czekają tam, by wznowić lot do Izraela. Pewne jest, że ci, którzy czekają teraz na lot z Tel Awiwu do Warszawy, będą mogli wejść na pokład samolotu znacznie później, niż zakłada rozkład lotów.
4: Ale to były emocje, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju na Wimbledonie po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku. Mecz w Londynie śledził również nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
6: Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby po przegranym w tak złym stylu drugim secie rozbić bank w decydującym trzecim. Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, ale to nie był dla niej łatwy mecz, a to dopiero początek turnieju.
0: Na niebie sporo chmur, możliwe burze z deszczem i te już gdzieś w regionie się cały czas przewijają i pojawiają. Także nie brakuje małych przejaśnień, żeby było sprawiedliwie. Na termometrach do 21 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali. Jest ciepło, ale i mokro. Po godzinie 18:00 czekają na Was newsy i plotki ze świata show biznesu oraz kolejne ciekawostki związane z asteroidami, które to mają dzisiaj swoje święto. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio A.

0: Temat asteroid pozostaje cały czas bieżący, bowiem dzisiaj asteroidy mają przecież swoje święto i swój dzień. No to proszę bardzo, teraz powiemy o asteroidzie, która przeleci bardzo blisko Ziemi, a będzie to 13 kwietnia 2029 roku, zatem bardzo, bardzo blisko. Nie tylko Ziemi, ale również i ta data nie jest wcale taka odległa. A jeśli chodzi o odległość, w jakiej przeleci od Ziemi ta asteroida, to 32 tysiące kilometrów od powierzchni Ziemi. Będzie to niezwykle bliski przelot, a sam obiekt będzie można obserwować z wielu miejsc na Ziemi gołym okiem. Z pewnością będzie się dużo o tym jeszcze mówiło.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny.

0: Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
1: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie teraz o trzeciej żonie, obecnej żonie Krzysztofa Iwisza, która, uwaga, jest młodsza od niego o 27 lat. No cóż, tak to w życiu czasami bywa, że facet z kobietą połączą się, choć między nimi jest duża różnica wieku, czy też w jedną, czy w drugą stronę. Ale najdziwniejsze jest to, że żona Krzysztofa Iwisza, Joanna, bardzo krytykuje innych, tych, między którymi są duże różnice wieku, zapominając o tym, że sama jest w takim związku. Nie wiem, jak to nazwać, chyba taką książkową hipokryzją.
1: Radio Aleks.

0: dziś w naszym programie po godzinach mówimy dużo o asteroidach, bo dzisiaj 30 czerwca obchodzimy Dzień Asteroid. No to teraz trochę o bezpieczeństwie. Szacuje się, że w Układzie Słonecznym krąży ponad 2 miliony asteroid o średnicy przekraczającej 1 kilometr. A taka asteroida z średnicą 1 kilometra, gdyby uderzyła w Ziemię, to coś podejrzewam, że niewiele byłoby co zbierać z naszej planety, ale na pewno narobiłaby bardzo dużo szkód. Naukowcy na bieżąco oczywiście monitorują i katalogują tak zwane obiekty bliskie Ziemi za pomocą specjalistycznych narzędzi. No i liczymy na to, że w odpowiednim momencie będą potrafili odpowiednio zareagować.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
2: Po reklamie.

0: Asteroidowy Szał Niebieskich Ciał. Dzisiaj o tym mówimy, ale również gramy dużo dobrej muzyki, ale i mamy dla Was także najnowsze wiadomości. Te pojawią się już za chwilę, punktualnie o godzinie 19, na które zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to konkretnie oznacza dla Polski?
8: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
7: I jeden z najważniejszych placów w amerykańskiej stolicy wyremontowany. Dzisiaj odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi na Freedom Plaza przy Pennsylvania Avenue, która przebiega obok Białego Domu i prowadzi na Kapitol. Zniszczony plac zyskał nowy wygląd, a od dziś między innymi stojący na tym placu pomnik Kazimierza Pułaskiego jest godnie wyeksponowany. Na miejscu jest Paweł Żuchowski. Witamy Cię.
9: Dzień dobry. Przez lata było to miejsce, gdzie koczowali bezdomni. Murki służyły za nieformalny skatepark, połamane granitowe płyty. Teraz pomnik Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, uznawanego za jednego z bohaterów wojny o niepodległość, stoi w naprawdę godnym miejscu. Za kilka dni otwarty zostanie natomiast po remoncie park Lafayette przed Białym Domem, gdzie jest pomnik Tadeusza Kościuszki, również bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Miejsca, gdzie stoją pomniki bohaterów obojga narodów, zmodernizowano na wniosek Donalda Trumpa w związku z 250.

0: W regionie oczywiście pojawiają się cały czas burze z deszczem, o których już mówiliśmy dzisiaj w naszych prognozach pogody. Na termometrach w okolicach 21 stopni Celsjusza, na barometrach 1005 hektopaskali. Jest ciepło i mokro i wieje słaby wiatr. Nawet w podmuchach przy tych burzach będzie niewyczuwalny. W kolejnej godzinie naszego programu nie tylko o asteroidach, ale również zahaczymy o temat innego jubilata dzisiejszego, pewnego motyla, znanego w Polsce, choć coraz mniej widywanego. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

asteroidowy szał dzisiaj mamy w programie, bo 30 czerwca obchodzimy Dzień Asteroid. No i kilka takich informacji, ciekawostek na ten temat przygotowałem dla Was. Zawsze zastanawiamy się, jak duża wystarczy, żeby była asteroida, która uderzając w Ziemię robi nam po prostu bum i znikamy. To tak tylko oczywiście fantazjuję sobie, ale są rzeczywiście asteroidy, które potrafiłyby zniszczyć naszą planetę bez żadnego problemu.

i nie muszą to być wielokilometrowe średnice. Jeśli chodzi o wielkości, no to na przykład największą znaną asteroidą jest niejaka Ceres. Ma 975 km średnicy, no i nawet już nie chcę wspominać, co by było, gdybyśmy się spotkali z nią razem.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
2: Radio

Ktoś, kto interesuje się kosmosem, asteroidami, planetami, z pewnością wie, o czym będę mówił. Ci, którzy tylko, że tak powiem, z doskoku właśnie dzięki takim okazjom jak dzisiaj, jak Dzień Asteroid, dowiadują się nieco więcej na ten temat, nie będą wiedzieli, czym są planety karłowate, więc wam wytłumaczę. W ogóle ciekawostką jest to, że nagle Pluton przestał być uznawany za planetę. I to, czego uczyliśmy się parę lat temu w szkole, nagle okazuje się nie do końca prawdziwe. Bo teraz Pluton jest planetą karłowatą. Dlaczego? No nie wiem, tak wymyślili sobie już ci, którzy zajmują się kosmosem i trzeba się, że tak powiem, głębiej pochylić nad tym tematem, ale dla tych największych asteroid stworzono właśnie kategorię planet karłowatych i do tej grupy od niedawna zalicza się również Pluton.

0: Wielu osobom lato kojarzy się z piękną naturą, słońcem, łąkami, morzem, górami i motylami. No właśnie, kiedyś jak przychodziło lato, no to tych motyli mnóstwo fruwało i oczywiście było przyjemnie sobie pooglądać i popatrzeć. Nie brakowało także motyla, który nazywa się bielinek kapustnik. To najpopularniejszy polski motyl. Z pewnością wiecie, jak wygląda. Jeśli nie, no to wyobraźcie sobie tego takiego trochę jakby białego motyla, który sobie lata. Ale coraz rzadziej niestety można go spotkać w otoczeniu naszym człowieka. Po prostu środki ochrony roślin sprawiają, że ich populacja maleje, zatem warto przypomnieć o tym motylku, szczególnie właśnie, że dzisiaj ma on swój dzień. A lato jest piękne, z motylami jeszcze ładniejsze i takiego wam życzę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: powoli dobiega końca godzina 19 z minutami. Już za chwilę będzie 20, a o 20 jak zawsze zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 20, zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, w jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze?
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
2: Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ministrami zdrowia i finansów. O spotkaniu informował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
2: Tyle rzecznik rządu. Premier zwołał spotkanie po wynikach kontroli NIK. Raport wykazał skrajne przypadki łamania czasu pracy medyków. W tle jest też temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lewica uważa, że odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa funduszu należy odwołać. To nie będzie zwykłe muzeum, ale także Centrum Edukacji. Zakończył się ważny etap budowy Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka.
0: Burze z deszczem w wielu miejscach w naszym regionie i to chyba chłodzi, i to chyba dobra informacja, tym bardziej, że na termometrach w okolicach 20 stopni Celsjusza, na barometrach 1005-1007 hektopaskali i wieje słaby wiatr. W kolejnej godzinie naszego programu będziemy sprawdzać, czym różni się mężczyzna od kobiety oprócz tych oczywistych różnic. Będziemy także sprawdzać, czy przypadkiem ktoś z nas, mężczyzn, nie jest potomkiem średniowiecznego władcy Chin. Do godziny 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Podobno kobiety mogą być lepszymi degustatorkami niż mężczyźni. Trudne słowo to było, uwierzcie mi, próbowałem kilka razy sobie przed wejściem je powtórzyć i udało się. A dlaczego akurat to kobiety mogą lepiej wyczuwać smak? Ano z jednego prostego powodu, bowiem mają więcej kubków smakowych niż mężczyźni. Podobno no 35%. No, nie jestem fachowcem, ale jeżeli taka jest prawda, no to trzeba będzie wierzyć kobietom, jeżeli będą nam mówić, że tego nie jedz, bo to jest niedobre, albo to jedz, bo to jest bardzo dobre.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w Telewizji Polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Na Ziemi przybywa coraz więcej ludzi, coraz więcej miliardów, coraz trudniej się żyje i jest coraz ciaśniej. I kto by pomyślał, że w tych miliardach cały czas mogą znajdować się potomkowie słynnego średniowiecznego władcy Chin, Genghis Khana. Okazuje się, że podobno około 1 na 200 mężczyzn jest jego potomkiem. Obecnie około 50 tysięcy Mongołów nosi nazwisko słynnego wodza Chin, Genghis Khana i badacze uważają, że na świecie żyje około 17 milionów bezpośrednich potomków średniowiecznego władcy Chin, wśród których mogą być również członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. No to są takie dalekie domniemania, ale jakby ktoś to policzył, pomnożył, podzielił i poukładał, to rzeczywiście mogłoby tak wyjść, że co któryś mężczyzna jest potomkiem średniowiecznego władcy Chin i to wcale nie co tysięczny, a co dwusetny czy co trzysetny.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Muzycznie tę godzinę kończymy wraz z Bitfreaks i Somebody's Watching Me. Za chwilę będzie godzina 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
0: Wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner są w Dosze. Bezpośrednich negocjacji z Irańczykami jednak nie będzie. Przewidziano jedynie rozmowy z katarskimi mediatorami. To wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Donalda Trumpa. O zamieszaniu opowie Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Teheran natychmiast zaprzeczył, że dojdzie do rozmów, jednak Donald Trump powiedział, że Iran chciał rozmów w Katarze w sprawie cieśniny Ormus i on się na to zgodził. Dziś już wiemy, że bezpośrednich rozmów dzisiaj na pewno nie będzie. Katar i Pakistan pośredniczą w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie chce zgodzić się na inne rozwiązania. Mimo zawartego w połowie czerwca wstępnego porozumienia, postępy są niewielkie, a w ostatnich dniach napięcie między stronami ponownie wzrosło. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów. Potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Chłopiec walczył z guzem mózgu wielkości grejpfruta. 12-letni Kuba na oddziale onkologicznym w Szczecinie uderzył w dzwon zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego. Potem odebrał stos prezentów, w tym voucher na wycieczkę do Disneylandu. Jeśli na szlaku waszych wakacyjnych podróży jest Londyn, możecie odwiedzić otwartą właśnie wystawę w Galerii Tate Modern Frida Narodziny Ikony. Poświęcona jest fenomenowi słynnej Meksykanki.
4: Są tam dzieła artystki, są jej osobiste pamiątki. Wystawa pokazuje też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów. Widz ogląda wiele jej wcieleń. Od oddanej żony Diego Rivery, przez intelektualistkę, działaczkę polityczną, aż po nowoczesną, niezależną artystkę, która nie bała się przełamywać tabu. Wśród eksponatów są jej barwne stroje, biżuteria i jeden z jej słynnych gorsetów ortopedycznych, które nosiła po wypadku. Są też komercyjne przedmioty z jej wizerunkiem, ubrania, butelki, a nawet lalki.
2: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
0: Stopni na termometrze, przyjemnych łodek, bo gdzie indziej to nawet po 27-28 o tej porze. Na barometrach 1005-1007 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Jest ciepło i sucho, a o tym, co dalej w pogodzie w nocy i jutro w ciągu dnia, już za godzinę na naszej antenie. To jest program po godzinach. Do 22:00 mnóstwo najlepszej muzyki, aby trochę się zrelaksować od tego upału, choć nie wszędzie jest tak gorąco. Do 22:00 witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
6: Prokuratura bada sprawę śmierci uczestników rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W czasie niedzielnego wyścigu w prawie 40-stopniowym upale dwóch rowerzystów nie dojechało do mety. Ciało 30-latka znaleziono w niedzielę wieczorem około 200 metrów od trasy, a 71-latka wczoraj po całonocnych poszukiwaniach ponad kilometr od trasy. Informacje w tej sprawie zbiera Michał Krasuń. Michale, co prokuratura ustaliła już w tej sprawie?
7: Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Jak usłyszałem, kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów. Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Jeszcze dziś prokuratorzy zlecą także sekcję 71-latka. Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu, ale najprawdopodobniej zostanie on przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
6: Tysiące ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi, koczuje w parkach w Caracas. Mówią, że brakuje im nawet pitnej wody. Według wstępnych szacunków w całej Wenezueli zniszczonych mogło zostać nawet prawie 60 tysięcy budynków. O katastrofie humanitarnej w kraju opowiada Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która organizuje pomoc dla poszkodowanych.
8: Nie są zorganizowane schronienia, ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Nie ma światła i elektryczności, bo sieci elektryczne zostały zerwane przez trzęsienie ziemi.
6: Po trzęsieniach ziemi do Wenezueli z pomocą przybyło ponad 2000 ratowników z całego świata. Zakazy wstępu do lasów wprowadzają nadleśnictwa, przez które w ostatnich dniach przeszły nawałnice. Trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Z nami Beniamin Kubiak-Piłat. W których regionach nie wejdziemy do lasu?
9: Po burzy, która w weekend przeszła przez zachodnią Polskę, wprowadzono ograniczenie na terenie nadleśnictw Smolarz i Krosno w województwie lubuskim. Tam trwa usuwanie połamanych drzew. Leśnicy sprawdzają też, które okazy nadają się do pozostawienia i szacują straty. Zakazy są wprowadzane z uwagi na bezpieczeństwo i charakter prowadzonych działań. Ciężki sprzęt, walące się drzewa, praca w trudnych warunkach. W Wielkopolsce zakazy obowiązują na terenie nadleśnictwa Jarocin, gdzie tydzień temu wichura wyrządziła sporo zniszczeń. Ograniczenia dotyczą nie tylko wiatrołomów, ale też pożarzysk. Trwa usuwanie skutków pożarów na terenie nadleśnictw Mińsk czy Gościno.
5: W nocy temperatura spadnie do 18 stopni najniżej, jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, no i temperatury do 29 stopni Celsjusza. 29-28 od południa, możliwe opady deszczu i burze i będą one nam towarzyszyły już przez raczej całe popołudnie aż do wieczora. I tak kończymy nasz dzisiejszy program Po Godzinach. Za uwagę dziękuję już Wojtek Bednarczyk i zapraszam na jutro na godzinę 17. Ściskam i pryskam. Cześć, spokojnej nocy, w miarę chłodnej.
0: Radio Alex.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
1: Mamko moja, ja sam wydawać mam.